0: Gre dol.
1: Jezus, grem in čemi, ne sramuj se svoje stane. Sola zlato skrije.

0: te to je za ena štala? Prosim lepo, kaj te to je za ena štala? Povej mi, prosim te, kaj je to za ena štala?
1: Franček, to ne je štala.
0: Kaj pa te je, kaj pa te je?
1: To je radio študent.
0: A se se mi je zdelo, da imajo spet mulci kurce vmes.
2: Radio študent predstavlja druga obvestila.